0: Słyszysz to, no, bo do świata je już zaczęło się. Wyszim pospiznemo się i ludzie rozberu dłodu świateno. Treba bude nabrate dobry zbanok, bo obyście wielkie i jeszcze okropite. Te stara prehutuj petlowano i muki, jak prenosu świateno wodyciu, to rozrobić na kreśniki na wsi dwere. A we hryniu i haniu narobić kreśniki w istolome, żeby było dosyć na każdą strawę i na każdą potrawę i na każdą szebo.
1: Narobimo!